0: Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem. Część psów została już przekazana do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kielcach oraz Fundacji Judyta. Miasto Kielce planuje wsparcie dla schroniska, aby sprostać ogromnym potrzebom związanym z opieką nad uratowanymi czworonogami. Trwa walka o życie zwierząt. W hotelu Manor w Olsztynie doszło do uszkodzenia ściany zewnętrznej budynku. CEO stwarza zagrożenie katastrofą budowlaną. W wyniku tego zdarzenia ewakuowano ponad 200 osób, w tym ponad 100 dzieci z kolonii. Obiekt pozostanie zamknięty do poniedziałku, kiedy to nadzór budowlany przeprowadzi dalsze czynności oraz oceni stan budynku. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń. W Kolumbii Brytyjskiej wybuchł duży pożar lasu, który szybko objął ponad 9500 hektarów. Władze wydały wezwanie do ewakuacji dla ponad 20 tysięcy osób, w tym mieszkańców gminy Summerland oraz okolicznych miejscowości. Niektórzy mieszkańcy, tacy jak Ashley Estin, musieli uciekać z domów w obliczu nadchodzących płomieni, zanim otrzymali jakiekolwiek alerty. W wyniku pożaru w gminie Summerland stracono dostęp do energii elektrycznej, a mieszkańcom zalecono korzystanie wyłącznie z przygotowanej wody. W całej prowincji trwa ponad 100 pożarów, a w akcję gaszenia zaangażowanych jest około 1500 strażaków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe ostrzeżenia przed upałami w trzech województwach – zachodniopomorskim, lubuskim oraz dolnośląskim. W niedzielę temperatura maksymalna wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza, a w poniedziałek wzrośnie do 33 stopni. Ostrzeżenia wejdą w życie w niedzielę o godzinie 13 i będą obowiązywać do poniedziałku do godziny 18. W związku z prognozowanymi warunkami meteorologicznymi zaleca się dużą ostrożność oraz śledzenie komunikatów służb ratowniczych. Eksplozja drona miała miejsce w pobliżu gazociągu łączącego Turcję z Ukrainą w Bułgarii, jednak nie spowodowała żadnych ofiar. Ukraina utrzymuje bliski kontakt z Bułgarią w celu wyjaśnienia okoliczności incydentu, zapewniając jednocześnie, że siły obronne nie prowadziły żadnych działań ofensywnych w kierunku Bułgarii. Dron eksplodował w pobliżu posterunku granicznego w Kardamie, a premier Bułgarii Rumen Radev wskazał, że urządzenie przenosiło znaczną ilość materiałów wybuchowych. Władze obu krajów zwracają uwagę na trudności w wykrywaniu i neutralizacji takich bezzałogowców. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.
1: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do poniedziałku do 19 w województwie lubuskim na drodze DK32 na odcinku Sulechów kargowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowie trwają podobne prace. Do poniedziałku do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Równolegle do poniedziałku 17 sierpnia do 10 na drodze A1 na odcinku węzły Częstochowa Północ Blachownia obowiązują ograniczenia. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na drodze DK7 na odcinku węzeł Modlniczka Kraków trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego i zajęty jest naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu w obu kierunkach. Do piątku do 19 na drodze A4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Słuchaj dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Wildberries, rosyjska platforma e-commerce, wprowadza dobrowolne ubezpieczenie, które będzie obejmować straty spowodowane atakami terrorystycznymi, sabotażem oraz uderzeniami dronów. Odszkodowanie wyniesie maksymalnie 50 tysięcy rubli za jeden towar, z limitem 100 tysięcy rubli na jedno zdarzenie. Ubezpieczenie obejmuje okres dostawy i przechowywania, a stawki wzrosły do od 1,9 do 5,6% wartości towaru. Sprzedawcy nie otrzymają odszkodowania za zniszczone towary w wyniku wcześniejszych ataków, a wartość strat od lipca szacowano na 215 do 280 miliardów rubli. Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje i poszukiwania polskich ofiar, CEO ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Zgody dotyczą ekshumacji szczątków w Hucie Pieniackiej oraz poszukiwań w Ugłach. W Hucie Pieniackiej zakończono pracę w czerwcu, podczas których zlokalizowano szczątki ludzkie w 25 miejscach. W Ugłach natomiast odnaleziono jedynie pozostałości kaplicy cmentarnej oraz pojedynczy szkielet. W najbliższych miesiącach planowane są dalsze poszukiwania w Późnikach oraz ekshumacje na Hołosku Wielkim we Lwowie. Stan zdrowia Joe Bidena, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, pogorszył się, a rak prostaty przerzucił się na kości oraz inne części jego ciała, jak poinformował jego syn, Hunter Biden. W wywiadzie dla brytyjskiej telewizji publicznej Hunter wyznał, że sytuacja jest bardzo bolesna i wyniszczająca. Mimo trudności, Joe Biden pozostaje aktywny i angażuje się w publiczne dyskusje na ważne dla niego tematy. Przypomniano także, że po jesiennych wyborach uzupełniających do kongresu były prezydent planuje opublikować swoje wspomnienia. W powiecie tarnogórskim w województwie śląskim obowiązuje zakaz wstępu do części lasów z powodu szkód wywołanych przez nawałnicę, która przeszła przez region 1 sierpnia. Silny wiatr łamał drzewa i wyrywał je z korzeniami, a największe zniszczenia odnotowano w okolicach zalewu Chechłonakło. Nadleśnictwo Świerklaniec poinformowało, że w związku z usuwaniem szkód w obszarach objętych zakazem umieszczono tabliczki informacyjne. Kontrolą tych terenów zajmują się Straż Leśna oraz Policja, a za złamanie zakazu grozi grzywna. Nadleśnictwo apeluje o ostrożność w obszarach, które nie są objęte zakazem, ale gdzie występują powalone drzewa. Ukraińskie władze ostrzegają przed przygotowaniami Rosjan do tzw. wolnego polowania na pojazdy w rejonie Chersonia. Szef chersońskiej obwodowej administracji wojskowej Oleksandr Prokudin zaapelował do mieszkańców o zachowanie czujności, podkreślając nasilenie ataków dronowych na samochody. Rosyjscy żołnierze mają gromadzić siły w regionie, a ataki mają dotyczyć pojazdów przypominających te używane przez ukraińską armię. Prokudin zaznaczył, że ryzyko ataków wzrasta w miejscach o dużym natężeniu ruchu, takich jak supermarkety, targowiska i stacje benzynowe. Mieszkańcy są proszeni o szczególną ostrożność w nadchodzących tygodniach. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. W nocy z 8 na 9 sierpnia Białgorod w Rosji został zaatakowany przez drony. CO doprowadziło do uszkodzenia 4 budynków oraz ranienia 13 osób. Pełniący obowiązki gubernatora Aleksander Szuwajew potwierdził przebieg ataku i jego skutki. Świadkowie relacjonowali intensywne dźwięki wybuchów oraz obecność wielu bezzałogowych maszyn. W sieciach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące pożary i dym unoszący się nad miastem. Podczas kąpieli w morzu kobieta zainfekowała oko zjadliwą bakterią, CO spowodowało poważne uszkodzenie rogówki. Niewiele brakowało, a doszłoby do jej perforacji, CO stanowiłoby zagrożenie dla wzroku i wymagało natychmiastowej interwencji medycznej. Specjalista podkreśla, że noszenie soczewek kontaktowych w wodzie to poważny błąd, a podróżujący powinni zachować szczególną ostrożność i odpowiednio przygotować się do wyjazdów, zwłaszcza w egzotyczne miejsca. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Święta Barbary w Sosnowcu od początku 2026 roku przeprowadzono 200 transplantacji rogówki, co znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął zbieranie podpisów mieszkańców Krakowa w ramach swojej kampanii wyborczej. Kandydat podkreślił, że jego program koncentruje się na konkretnych propozycjach dotyczących rozwoju miasta, w tym na potrzebie nowego modelu gospodarczego oraz poprawie sektora produkcyjnego i przyciąganiu centrów badawczo-rozwojowych. Drewnicki zwrócił uwagę na problemy takie jak transport, chaos przestrzenny oraz wpływ grup interesów, które jego zdaniem hamują rozwój Krakowa. W Krakowie zarejestrowano dotychczas 15 komitetów wyborczych, a przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się 27 września. Historyczne pojednanie między Polską a Ukrainą może być zagrożone przez bieżącą politykę, CO podkreśla profesor Grzegorz Motyka, ekspert w dziedzinie zbrodni wołyńskiej. Krytycznie ocenia on działania prezydenta Zełenskiego oraz polityków w kontekście pamięci historycznej, wskazując na potrzebę nazywania zbrodni wołyńskich oraz konsekwencje polityki pamięci. Konflikt dotyczący interpretacji historii zdaje się nasilać, co może wpływać na stosunki polsko-ukraińskie. Profesor Motyka zwraca uwagę na trudności związane z pracą naukową nad tym tematem oraz na rosnący kult ukraińskiej powstańczej armii. Rolnik z Gliwic zniszczył 200 metrów świeżego asfaltu w Ostropie. CO wywołało oburzenie mieszkańców, którzy przez lata walczyli o remont tej drogi. Według relacji sąsiadów, mężczyzna wcześniej groził im i uszkadzał inne elementy infrastruktury. Policja miała trudności z dotarciem na miejsce zdarzenia z powodu pomylenia ulic. Rolnik uważa, że nie musi obawiać się konsekwencji prawnych, CO potęguje frustrację lokalnej społeczności. Mieszkańcy podkreślają, że jego działania są dowodem na jego bezkarność. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Tu Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Marokańskie władze zatrzymały co najmniej 111 osób w związku z kryzysem migracyjnym w Ceucie. Większość z zatrzymanych przebywa w więzieniach w Nadorze i Tetuanie. Przy granicy w Ceucie koczuje około 3,5 tysiąca młodych migrantów, którzy mogą próbować ponownie przekroczyć granicę. Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku kryzysu wzrosła do 82, według rządu Hiszpanii, podczas gdy Maroko podaje znacznie niższą liczbę 14 ofiar. Organizacje broniące praw człowieka kwestionują te dane, wskazując na możliwość znacznie wyższej liczby ofiar. Walki na wschodzie Ukrainy intensyfikują się, a rosyjska armia zbliża się do kluczowych miast, takich jak Kramatorsk i Słowiańsk, które znajdują się w odległości 10 do 20 km od rosyjskich pozycji. W odpowiedzi na nasilające się bombardowania władze podjęły decyzję o ewakuacji 525 dzieci z Kramatorska. Upadek tych miast mógłby stanowić poważny cios dla ukraińskiej obrony, co zwiększa obawy o dalsze ataki na zachód. Rosja planuje pełne przejęcie obwodu donieckiego do końca roku, mimo wątpliwości ekspertów co do sukcesu tego zamierzenia. Sytuacja w kraju nadal się pogarsza, pomimo działań Kijowa, który niszczy rafinerie i centra logistyczne w Rosji. Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje i poszukiwania polskich ofiar, co ogłosił Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Zgoda obejmuje ekshumacje w Hucie Pieniackiej oraz poszukiwania w Ugłach. W pierwszej lokalizacji zakończono pracę w czerwcu, gdzie zlokalizowano szczątki w 25 miejscach. W Ugłach prowadzone były poszukiwania w marcu, które nie przyniosły odkrycia masowego grobu, ale znaleziono pozostałości kaplicy cmentarnej na przełomie sierpnia i września. Planowane są kolejne poszukiwania w Późnikach oraz ekshumacje na Hołosku Wielkim we Lwowie. Jorge Messi, ojciec Lionela Messiego, zmarł w wieku 68 lat po długiej walce z chorobą. Ostatnie miesiące życia spędził na zmianę w domu i w klinice w Rosario, w towarzystwie żony i dzieci. Rodzina poinformowała, że stan zdrowia Jorge Messiego nie uległ poprawie, mimo wcześniejszych informacji o pozytywnych zmianach. Przez całą karierę swojego syna był jego agentem i wspierał go w podejmowaniu decyzji zawodowych. Informacje o jego śmierci jako pierwsza przekazała argentyńska gazeta infobe.com. W opublikowanym rankingu europejskich służb wywiadowczych Polska zajęła 9 miejsce. Najwyżej oceniono Wielką Brytanię, docenioną za skuteczność w pozyskiwaniu agentów w krajach takich jak Rosja czy Chiny. Drugą pozycję zajęła Francja, a trzecia przypadła Holandii, uznawanej za eksperta w kwestiach związanych z irańskim programem energetyki jądrowej. Wysoko oceniono również Ukrainę, która wykazuje zdolności operacyjne w warunkach wojennych. Najsłabiej w zestawieniu wypadł wywiad łotewski, zajmując ostatnie miejsce. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.

Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Lech Wałęsa odmówił oceny pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego, twierdząc, że nie uznaje go za prezydenta. Wałęsa określił sytuację jako hańbę i wezwał do ponownego przeliczenia głosów z ubiegłorocznych wyborów. Podkreślił, że bez weryfikacji głosów nie uzna obecnego prezydenta. Zaznaczył, że nie chce wchodzić w szczegóły, ponieważ uważa, że to niczego nie rozwiąże. W dniu 9 sierpnia 2026 roku w Łodzi temperatura wyniesie 27 stopni Celsjusza, a odczuwalna będzie wynosić 28 stopni. Zachmurzenie oszacowano na 8%, a prędkość wiatru osiągnie 11,1 metra na sekundę. Nie przewiduje się opadów deszczu ani innych form opadów. Słońce wstanie o godzinie 5.17, a zajdzie o 20.18. W kolejnych dniach prognoza przewiduje wzrost temperatury do 33 stopni Celsjusza. W Warszawie zarejestrowano ognisko gruźlicy, które dotknęło pracownicę placówki oświatowej oraz jedno dziecko, a u trojga kolejnych dzieci stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, Katarzyna Dziurna, poinformowała, że niezwłocznie wdrożono procedury dochodzenia epidemiologicznego. Osoby, które miały kontakt z chorymi, są kierowane na odpowiednie badania. Dochodzenie wciąż trwa, a diagnostyka w kierunku zakażenia prątkiem gruźlicy jest realizowana wśród dzieci, które miały bezpośrednią styczność z osobami zakażonymi. Ukraina wydała zgodę na kolejne ekshumacje i poszukiwania polskich ofiar, w tym szczątków w Hucie Pieniackiej oraz w Ugłach. Decyzję tę podjęto podczas posiedzenia Państwowej Międzyresortowej Komisji do spraw upamiętnienia uczestników operacji antyterrorystycznej, ofiar wojny i represji politycznych. Komisja zgodziła się również na pobranie próbek DNA ze szczątków pochowanych w latach 90. oraz na początku XXI wieku na cmentarzu dawnej wsi Ostrówki. W najbliższych tygodniach planowane są również poszukiwania w Późnikach oraz ekshumacje w Hołosku Wielkim we Lwowie. Hunter Biden w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji publicznej ujawnił, że stan zdrowia jego ojca, byłego prezydenta Joe Bidena, jest poważny, ponieważ ragdał przerzuty do kości i innych części ciała. Podkreślił, że choroba jest dla Bidena bardzo bolesna i wyniszczająca, co stanowi trudne doświadczenie dla całej rodziny. Joe Biden, który był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2021-2025, ma nadal publiczne wystąpienia i angażuje się w ważne sprawy. Po jesiennych wyborach uzupełniających do kongresu planuje opublikować swoje wspomnienia zatytułowane Tpramy z Mistrzostwem Europy, Ameryka, obiecaj mi, Ameryko. Do usłyszenia w kolejnym serwisie teraz przyjemności muzyczne.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: to serwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 19 na drodze DK32 w województwie lubuskim na odcinku Sulechów kargowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy w Sulechowie trwają podobne prace. Do jutra do 21 na 4 w Katowicach zajęty jest lewy pas na jezdni prawej w kierunku Tychów z powodu wymiany nawierzchni. Do piątku do 13 na DK7 na odcinku Modlniczka Kraków zajęty jest naprzemiennie lewy lub prawy pas ruchu na obu kierunkach z powodu odnowy oznakowania. Do piątku do 19 na 4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Karol Nawrocki zakończył pierwszy rok prezydentury, organizując uroczystość przed Pałacem Prezydenckim, która podkreśliła jego rosnącą siłę polityczną. W tym samym czasie konflikt między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim zaostrza się, z Morawieckim krytykującym decyzje Kaczyńskiego dotyczące pandemii i aborcji oraz sugerującym posiadanie dowodów na wspólne podejmowanie decyzji. Szymon Hołownia planuje powrót do polityki, dążąc do objęcia roli w rządzie. Uroczystość Nawrockiego, na której obecni byli zaproszeni goście, była podsumowaniem jego dotychczasowych osiągnięć. 12 sierpnia 2026 roku dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca, które będzie częściowo widoczne w Polsce. W nocy z 12 na 13 sierpnia przypada szczyt roju Perseidów. CEO umożliwi obserwację do 100 spadających gwiazd na godzinę, zwłaszcza od godziny 23 do świtu. Tuż przed wschodem Słońca odbędzie się także parada planet, w której wezmą udział Merkury, Jowisz, Mars, Saturn, Uran i Neptun, układając się w łuk na niebie. Skumulowanie tych zjawisk astronomicznych budzi obawy wśród internautów, którzy porównują je do apokaliptycznych scenariuszy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed planowaną przez Władimira Putina tajną mobilizacją. W nocy w Białgorodzie miały miejsce ataki dronów, w wyniku których co najmniej 13 osób zostało rannych. Z kolei Odessa została zaatakowana rakietami, co spowodowało obrażenia u co najmniej 6 osób oraz zniszczenia w infrastrukturze. Rosyjskie władze potwierdzają informacje o poszkodowanych. Intensywne działania wojenne Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi znacząco uszczupliły zapasy rakiet obrony powietrznej, co może stworzyć korzystne warunki dla Rosji i Chin. Pentagon przerzucił na Bliski Wschód okręty oraz systemy przeciwlotnicze z Europy i Azji, co ograniczyło możliwości amerykańskich sił w kluczowych regionach. Obecnie Stany Zjednoczone wykorzystały ponad 1500 pocisków przechwytujących Patriot, a ich zapasy wynoszą mniej niż 1700, co może wpłynąć na dostawy uzbrojenia dla sojuszników. Eksperci ostrzegają, że długotrwały konflikt z Iranem może zwiększyć okno okazji dla Moskwy i Pekinu w kontekście ich strategii w regionie. Ściana zewnętrzna hotelu Manor w Olsztynie uległa uszkodzeniu w wyniku prac remontowych, co zmusiło do ewakuacji co najmniej 105 osób. Nikt nie odniósł obrażeń, a goście zostali przetransportowani do innych miejsc lub wrócili do domów. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego orzekł, że obiekt w obecnym stanie nie nadaje się do dalszego użytkowania, a zagrożenie katastrofą budowlaną jest realne. Hotel pozostanie zamknięty do poniedziałku, kiedy to mają zostać podjęte dalsze decyzje dotyczące obiektu. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach trwają prace przy wymianie nawierzchni bitumicznej na DK86 przy węźle Murckowska. Kierowcy muszą liczyć się z zajęciem lewego pasa na jezdni prawej w kierunku Tychów. Równolegle do poniedziałku do 10 na 1 na odcinku węzłów Częstochowa Północ, Blachownia obowiązują ograniczenia ruchu. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na DK7 między węzłem Modniczka a Krakowem trwają prace przy odnowie oznakowania poziomego z naprzemiennym zajęciem pasów ruchu. Również do piątku do 19 na A4 między węzłem Targowisko a Tarnowem Centrum koszone są pobocza z miejscowymi zwężeniami jezdni. Do poniedziałku do 16 w województwie dolnośląskim na DK8 w Szczytnej prowadzone są roboty drogowe. Do środy do 1 w nocy w województwie podlaskim na obwodnicy DK8 w Suchowoli obowiązują znaki ograniczające prędkość do 60 km na godzinę oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Do piątku do 13 w województwie mazowieckim na DK7 na odcinku Sidlin Załuski trwa budowa drogi do parametrów ekspresowej. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchajcie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. Od 1 grudnia 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące odbioru dowodów osobistych. Odbiór dokumentu będzie możliwy w każdej gminie wskazanej podczas składania wniosku. Umożliwione zostanie także przywrócenie ważności dowodu, który został unieważniony przez pomyłkę urzędową w ciągu 30 dni. Gminy będą mogły potwierdzać tożsamość na podstawie danych z rejestru Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, a do ewidencji paszportowych dodane zostaną nowe dane, takie jak daty i miejsca urodzenia rodziców. Janusz Szymik domaga się 20 milionów złotych zadośćuczynienia od archidiecezji krakowskiej oraz parafii w Międzybrodziu Bialskim za krzywdę wyrządzoną mu przez proboszcza, który molestował go przez 5 lat w dzieciństwie. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie i może mieć istotne znaczenie dla ustalenia odpowiedzialności Kościoła za przestępstwa seksualne duchownych. Wcześniejsze postępowania nie przyniosły rezultatów, a sprawca pozostawał na stanowisku do 2014 roku. Zeznania kardynała Stanisława Dziwisza w trakcie procesu nie dostarczają nowych informacji dotyczących sytuacji Szymika. W nocy w rosyjskim Biłgorodzie, w pobliżu granicy z Ukrainą, miało miejsce zmasowane uderzenie dronów, które spowodowało liczne eksplozje w centrum miasta. Lokalne władze poinformowały, że co najmniej 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wyniku ataku. 4-letni chłopiec z ranami odłamkowymi został przewieziony do obwodowego szpitala dziecięcego, a 8 dorosłych trafiło do miejskich placówek medycznych. 4 osoby, w tym 9-letnie dziecko, otrzymały pomoc na miejscu zdarzenia. Pożary oraz uszkodzenia budynków mieszkalnych są skutkiem tego ataku. Marokańskie służby zatrzymały co najmniej 111 osób podejrzewanych o udział w masowym wtargnięciu migrantów do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Sytuacja w regionie pozostaje napięta, a ryzyko kolejnych prób przekroczenia granicy przez afrykańskich migrantów jest wysokie, z około 3,5 tysiąca młodych migrantów czekających na szansę przedostania się do Europy. W dniach 30 i 31 lipca do Ceuty dotarło około 72 tysięcy migrantów, z czego większość została później zawrócona do Maroka. Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 82. A organizacje praw człowieka kwestionują oficjalne dane marokańskich władz dotyczące liczby zmarłych. Działacze apelują o przejrzystość i dokładne śledztwo w tej sprawie. Na Majorce turyści skarżą się na bolesne ugryzienia podczas kąpieli w morzu, szczególnie w rejonie Kalwia. Incydenty występują głównie w płytkiej wodzie, gdzie kąpiący się stoją nieruchomo. Eksperci wskazują na dorady jako głównych sprawców tych ataków, ponieważ te ryby, przyzwyczajone do obecności ludzi, mogą tracić naturalną nieufność. Wysoka temperatura wody oraz rosnąca liczba turystów mogą przyczyniać się do wzmożonej aktywności ryb, które poszukują pożywienia. Władze lokalne są zaniepokojone sytuacją i monitorują rozwój wydarzeń. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 7 rano do 10 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłami Lisewo i Grudziądz w kierunku Gdańska zajęty jest prawy pas ruchu. Do jutra do 21 w województwie śląskim na 4 Katowicach przy węźle Murckowska w związku z wymianą nawierzchni zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Równolegle do poniedziałku 17 sierpnia do 10 na A1 między węzłami Częstochowa Północ i Blachownia obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Do piątku do 19 w województwie małopolskim na 4 między węzłami Targowisko i Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do poniedziałku 17 sierpnia do 16 w województwie dolnośląskim na DK8 w Szczytnej trwają prace firmy Kontrak. Do środy 19 sierpnia do 1 w nocy w województwie podlaskim na DK8 na obwodnicy Suchowoli ustawiono znaki ostrzegawcze urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Do piątku 28 sierpnia do 13 w województwie mazowieckim na DK7 między Siedlinem i Załuskami trwa budowa drogi do parametrów ekspresowej. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie Radia DHT.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Urlop raz lub dwa razy w roku jest niewystarczający dla zdrowia psychicznego i fizycznego, co może prowadzić do wypalenia zawodowego, ostrzega psycholożka z Uniwersytetu SWPS, Aleksandra Pędza. Wskazała, że brak systematycznej regeneracji objawia się trudnościami ze skupieniem, frustracją oraz dolegliwościami fizycznymi. Model Drama wymienia 6 kluczowych elementów dobrego wypoczynku, w tym odłączenie psychiczne i relaks. Optymalny czas urlopu wynosi od 10 do 14 dni, a powrót do pracy powinien odbywać się stopniowo. Władze Nagasaki zaapelowały do państw posiadających broń jądrową, wskazując na rosnące zagrożenie wojną atomową. Burmistrz Shairou Suzuki określił broń nuklearną jako zło absolutne podczas obchodów 81. rocznicy zrzucenia bomby atomowej na to miasto. W kontekście konfliktów w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie pojawiają się obawy o bezpieczeństwo nuklearne. Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych zwrócił uwagę na rosnące ryzyko błędnych kalkulacji i eskalacji konfliktów. Ukraińscy nastolatkowie w Gorzowie Wielkopolskim podnieśli z ziemi polską flagę i ponownie ją zamocowali, co miało miejsce 1 maja 2024 roku. Nagranie z tego wydarzenia zdobyło dużą popularność w sieci, osiągając ponad 1,3 miliona wyświetleń. Minister spraw zagranicznych Ukrainy, Andrii Sybicha, podkreślił znaczenie młodzieży w kształtowaniu przyszłych relacji polsko-ukraińskich, zwracając uwagę na potrzebę wspólnego pisania przyszłości tych stosunków. Działania nastolatków zyskały nowe zainteresowanie w kontekście aktualnych napięć między Polakami a Ukraińcami w Polsce. Planetoida oznaczona symbolem 2019 N2 zbliży się do Ziemi 10 sierpnia o godzinie 0:20 czasu uniwersalnego. Obiekt o średnicy od 150 do 330 metrów minie naszą planetę w odległości około 2,5 miliona kilometrów. Mimo że klasyfikowana jest jako potencjalnie niebezpieczna, astronomowie uspokajają, informując, że nie ma powodów do obaw. To najbliższy przelot tej planetoidy w ciągu najbliższych 1,5 wieku. NASA planowała przeprowadzenie badań radarowych, jednak ostatecznie je odwołano. Iran uzależnia pełne otwarcie cieśniny Ormuz od zakończenia blokady irańskich portów, wycofania amerykańskich sił z regionu oraz wypłaty odszkodowań wojennych. Sekretarz irańskiej Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Mohammad Baghezolghadr, zaznaczył, że cieśnina nie zostanie otwarta, dopóki Stany Zjednoczone nie skorygują swojego postępowania. Równocześnie Iran prowadzi rozmowy z Omanem na temat zasad żeglugi w cieśninie, które są bliskie porozumienia, jednak nie oznacza to automatycznego otwarcia. Sytuację w regionie zaostrzają ataki na statki, w tym niedawne ostrzelanie tankowca przez Iran, CO potwierdziły Zjednoczone Emiraty Arabskie. W cieśninie Ormuz ruch statków jest znacząco ograniczony, a tymczasowe porozumienie z czerwca, dające 60 dni na wynegocjowanie końcowego układu, wygasa za tydzień. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.
0: This is Radio DHT. You'll hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.com.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Ponad 50% Polaków nie chce, aby Mateusz Morawiecki znalazł się w rządzie, według najnowszego sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Tylko 21% respondentów popiera jego powrót na stanowisko rządowe, a 24% nie ma zdania. Morawiecki, były premier i obecny lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, ogłosił plan założenia nowej partii politycznej do 15 października, co prowadzi do konfliktu wewnętrznego w Prawie i Sprawiedliwości. W Oakland w Kalifornii 6-letni chłopiec prowadził rodzinny samochód, którym potrącił kobietę oraz jej psa. Kobieta doznała poważnych obrażeń, w tym krwawienia w mózgu oraz złamań kości twarzy, a jej stan jest krytyczny. Dzieci znalazły kluczyki do auta, gdy rodzice spali, a ich zdrowie po wypadku jest stabilne. Bliscy rannej kobiety nie mają pretensji do dzieci, jednak rodzice mogą ponieść konsekwencje prawne za brak zabezpieczenia dostępu do pojazdu. Dwaj cudzoziemcy zostali zatrzymani przez policję w Obornikach po zgłoszeniu, że zostali zaatakowani przez grupę innych obcokrajowców. Funkcjonariusze szybko ustalili, że mężczyźni byli częścią międzynarodowego procederu przemytniczego, mającego na celu transport nielegalnych migrantów ze wschodu na zachód Europy. W obławie, która rozpoczęła się w sobotę, policja ujęła 9 obywateli Afganistanu, którzy oddalili się w kierunku pól i lasów. Obecnie prowadzone są wobec nich czynności procesowe oraz procedura deportacyjna. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji Haken Fidan ostrzegł przed możliwością, że Rosja może sięgnąć po ostateczny krok w konflikcie, co może oznaczać użycie taktycznej broni jądrowej. Fidan zaznaczył, że obecna sytuacja, w której żadna ze stron nie podejmuje ustępstw, prowadzi do dalszej przemocy oraz konfliktu. W kontekście zaostrzenia działań wojennych, turecki minister wezwał społeczność międzynarodową do interwencji w celu zatrzymania wojny. Władze Turcji wprowadziły także ograniczenia w ruchu statków handlowych w cieśninie Dardanele w odpowiedzi na wzmożone ataki Rosji i Ukrainy w regionie Morza Czarnego. Kraków rozszerza obszar płatnego parkowania o nowe regiony, aby poprawić dostępność miejsc postojowych, co jest odpowiedzią na prośby mieszkańców i radnych. Nowa podstrefa C obejmie okolice cmentarza Podgórskiego oraz Ronda Matecznego, a także tereny w pobliżu krakowskich Błoń. Zmiany wejdą w życie w poniedziałek, 10 sierpnia, a abonamenty dla mieszkańców oraz użytkowników strefy są już dostępne do zakupu. Ceny za parkowanie w podstrefach A, B i C różnią się w zależności od statusu mieszkańca, a dla osób spoza Krakowa są wyższe. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Elon Musk odmówił Ukrainie wykorzystania systemu Starlink do przeprowadzania ataków na Rosję, mimo prośby ze strony Kijowa. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do Donalda Trumpa z prośbą o zniesienie ograniczeń geograficznych dotyczących Starlinka, jednak Musk podkreśla ryzyko eskalacji konfliktu. Ukraińska armia planuje użycie tej technologii do ataków dalekozasięgowych na rosyjskie systemy rakietowe. Problemy z dostępem do nowoczesnej amerykańskiej technologii wojskowej nadal się nasilają, co stanowi dodatkowe utrudnienie dla Ukrainy. Ambasador Ukrainy został wezwany do bułgarskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych po eksplozji ukraińskiego drona w pobliżu stacji kompresorowej gazociągu transbałkańskiego. Incydent miał miejsce blisko granicy z Rumunią, w Kardamie, w odległości kilometra od tłoczni gazu, jednak nie spowodował ofiar. W odpowiedzi na zdarzenie ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzeczyło, aby wojsko wysłało jakiekolwiek środki ataku w kierunku Bułgarii. Dalsze kroki w tej sprawie będą uzależnione od rozmów pomiędzy bułgarskimi władzami a przedstawicielem Ukrainy. Zidentyfikowano mężczyznę, który został znaleziony w złym stanie pod Śnieżką. Dzięki współpracy służb i zaangażowaniu internautów ustalono, że to obywatel Polski, który obecnie przebywa w szpitalu. Rzeczniczka prasowa czeskiej policji poinformowała, że jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jednak szczegóły dotyczące stanu zdrowia nie mogą być ujawnione. Policja prowadzi śledztwo we współpracy z polskimi służbami, aby ustalić, jak mężczyzna znalazł się po czeskiej stronie granicy. Lekarze wykluczyli, by był pod wpływem alkoholu lub innych substancji. W Janowie Podlaskim trwają Dni Konia Arabskiego, a kulminacją wydarzenia będzie aukcja koni arabskich czystej krwi Pride of Poland, która odbędzie się w niedzielę wieczorem. Na sprzedaż wystawione zostaną 15 klaczy oraz jeden ołgyr, a także zarodek oferowany z klaczą surogatką. Doradczyni dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa do spraw hodowli koni arabskich, Anna Stojanowska, podkreśliła, że oferta aukcyjna została skomponowana z myślą o zabezpieczeniu hodowli oraz dostosowaniu do oczekiwań rynku. Organizatorzy spodziewają się uczestników z różnych krajów, w tym z Arabii Saudyjskiej i Stanów Zjednoczonych. W niedzielę zaplanowano także finał Narodowego Pokazu Koni Arabskich Czystej Krwi, w którym weźmie udział ponad 100 koni. W Kielcach uratowano ponad 300 psów z nielegalnej hodowli, a jej właściciel został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzuty znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi mu do 5 lat więzienia. Wśród uratowanych psów znajdują się rasy krótkoczaszkowe, które były przetrzymywane w ekstremalnych warunkach. Już około 180 zwierząt trafiło pod opiekę lokalnych schronisk, a ich stan zdrowia jest bardzo ciężki. Miasto planuje doposażenie schroniska w dodatkowe kojce, jednak potrzebne jest wsparcie, aby sprostać rosnącym wymaganiom. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. W ocenie Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu, pogarszające się stosunki polsko-ukraińskie wynikają z prowokacji niektórych ukraińskich polityków. Zgodził się z nim Radosław Fogiel, podkreślając, że działania władz Ukrainy są źródłem napięć. W debacie poruszono również temat incydentów przemocy wobec Ukraińców, które obaj politycy określili jako incydentalne. W kontekście proponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość deportacji bezrobotnych Ukraińców, Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej zwróciła uwagę, że większość obywateli Ukrainy w Polsce jest zatrudniona. Co najmniej 24 Polaków przebywa w amerykańskich więzieniach federalnych według danych Federalnego Biura Więziennictwa. Trzech z nich odbywa karę w zakładzie karnym MDC Brooklyn w Nowym Jorku, gdzie nie jest znana dokładna przyczyna ich skazania. 7 osób odbywa karę za przestępstwa seksualne, 4 za przestępstwa narkotykowe, a pozostałe za włamania, oszustwa, defraudację oraz posiadanie materiałów wybuchowych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych podaje, że aktualnie w amerykańskich więzieniach przebywa 10 obywateli Polski skazanych za przestępstwa godzące w bezpieczeństwo publiczne. Rzeczywista liczba Polaków w amerykańskich zakładach karnych może być jednak znacznie wyższa, co związane jest z wielopoziomowym systemem wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych. Dieta prezydenta Karola Nawrockiego jest starannie skomponowana, aby zapewnić mu odpowiednie źródło energii. Kucharz Łukasz Miksnykałski podkreślił, że posiłki są zdrowe, zbilansowane i oparte na sezonowych produktach z Polski, a prezydent szczególnie preferuje dania rybne oraz warzywa. W jego codziennej diecie znajdują się owsianka proteinowa, sałatki oraz amleti. Miksnykałski dodał, że w sytuacjach, gdy prezydent nie ma czasu na jedzenie w pałacu, korzysta z diety pudełkowej, aby zawsze mieć zdrowy posiłek pod ręką. W weekendy do kuchni często angażuje się żona prezydenta, która również przygotowuje posiłki dla rodziny. Pedro Sánchez, premier Hiszpanii, stoi w obliczu wielu kryzysów, w tym migracyjnego oraz politycznych konfliktów w Unii Europejskiej. Jego rząd jest pod dużą presją, a pewność siebie Sáncheza może okazać się jego słabością. W odpowiedzi na kryzysy podejmował działania, takie jak militarne interwencje w Ceucie, które jednak mogą nie przynieść długoterminowej stabilności. Obecnie rząd Sáncheza zmaga się z kryzysem zaufania, a rosnące napięcia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji politycznych. Afery korupcyjne oraz przedterminowe wybory mogą dodatkowo wpłynąć na przyszłość jego kadencji. Rosjanie stosują drony do ataków typu Double Tap, co stwarza poważne zagrożenie dla medyków oraz pacjentów na polu bitwy. Ataki na szpitale w Ukrainie prowadzą do chaosu i ograniczają możliwości udzielania pomocy, a personel medyczny staje się celem tych ataków. Mimo wysokiego ryzyka, lekarze pozostają w gotowości do niesienia pomocy, a ich poczucie bezradności narasta. Drony znacząco zmieniły sposób prowadzenia wojny, co skutkuje większą liczbą ofiar i trudnościami w leczeniu. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia. Radio DHT.

Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rolnik w wieku 60 lat został zatrzymany po tym, jak zaorał świeżo położony asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, powodując straty oszacowane na około 400 tysięcy złotych. Mężczyzna twierdził, że droga należy do niego i że prace są nielegalne. Prokuratura postawiła mu zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, co może skutkować karą od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Policja potwierdziła, że rolnik był trzeźwy w chwili zatrzymania, a jego ciągnik został odholowany. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wyjaśnił, że droga jest własnością miasta. Mojtaba Chamenei, przywódca Iranu, został po raz pierwszy pokazany na nagraniu po spekulacjach o jego złym stanie zdrowia. Izraelskie media informowały o rzekomej konieczności hospitalizacji, co wzbudziło obawy o jego kondycję. Na opublikowanym wideo przez irańską agencję Mehr News widać, jak Chamenei rozmawia ze swoimi zwolennikami, jednak nie podano daty nagrania, co rodzi wątpliwości co do jego aktualności. Chamenei objął władzę po śmierci swojego ojca 28 lutego. Więcej Amerykanów codziennie pali marihuanę niż pije alkohol lub pali papierosy, wynika z rządowych danych, które opublikował Wall Street Journal. Choć alkohol pozostaje popularniejszy w ogólnym ujęciu, różnica w codziennym użytkowaniu maleje, co związane jest z legalizacją marihuany w wielu Stanach Zjednoczonych. Eksperci wskazują, że długotrwałe używanie marihuany niesie ze sobą poważne ryzyka zdrowotne, w tym możliwość trwałej utraty średnio 5,5 punktu IQ przez osoby, które zaczynają palić w młodym wieku. Władimir Putin promuje wojskowych w strukturach władzy, co może prowadzić do wzrostu wrogości wobec państw Zachodu. Eksperci wskazują, że doświadczenie wojenne będzie kluczowym kryterium przy awansach w administracji, co może zmienić hierarchię w Rosji. Obecnie weterani zajmują głównie regionalne stanowiska, ale ich liczba w polityce rośnie. Sytuacja w rosyjskim społeczeństwie jest sceptyczna, jednak może się zmienić w miarę ich awansu. Władze kontynuują represje wśród elit, co wpływa na wewnętrzną dynamikę kraju. Podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim doszło do poważnego wypadku, w wyniku którego obrażenia odniosło co najmniej 17 osób. 4 z rannych zostały przetransportowane do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a także pracowało 6 karetek pogotowia oraz 6 zastępów straży pożarnej. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 10:50. Potwierdzono, że w wypadku brało udział 15 kolarzy. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.

0: Świat. Przegląd ekonomiczny.
1: W kolejnym wydaniu magazynu Bankomat wita Krzysztof Opieliński. Serdecznie zapraszam do wysłuchania wydarzeń mijającego tygodnia oraz do udziału w zabawie konkursowej z nagrodami.
0: Gospodarczy przegląd tygodnia.
1: A oto, co się wydarzyło. Inflacja w górę. Rząd podwyższy drugi próg podatkowy. Prace trwają. Cashback umacnia się na polskim rynku. Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej. O tym m.in. w naszym cotygodniowym magazynie ekonomicznym. Zapraszamy.

0: teraz czas na rozwiązanie naszej zabawy konkursowej. Tydzień temu pytaliśmy o to, na którym miejscu w Unii Europejskiej znajduje się Polska pod względem poziomu bezrobocia. Poprawna odpowiedź to na drugim po Bułgarii i na Cyprze, które ex aequo są na miejscu pierwszym. A najszybciej nadesłał ją pan Dariusz Dobras. Serdecznie gratulujemy. Nagrodę wyślemy pocztą elektroniczną. A kolejna zagadka i szansa na elektroniczną kartę upominkową o wartości 180 zł już wkrótce.
1: Poniedziałek.
0: Tydzień rozpoczął się od bicia rekordu na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Musieliśmy na to czekać blisko 20 lat, bo od października 2007 roku. W poniedziałek indeks największych spółek WIG20 osiągnął poziom 3955 punktów. Motorami wzrostów są spółki energetyczne i największe banki. W lipcu inflacja poszła w górę. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym miesiącu inflacja skoczyła do 3%, podczas gdy miesiąc wcześniej wyniosła 2,5%. Po 4 miesiącach zaskoczeń tym razem odczyt wpisał się w prognozy ekonomistów, a do wzrostu inflacji najbardziej przyczyniły się drożejące paliwa. Mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan.
2: W ciągu miesiąca paliwa wzrosły o blisko 14%. Wzrost cen w Polsce średnio powstrzymują nadal ceny żywności, które kolejny miesiąc z rzędu spadają. Ten efekt dezinflacji na żywności nie będzie jednak trwał bardzo długo. Susza, która wpływa w ogromny sposób na tegoroczne zbiory, odbije się na cenach już w drugiej połowie roku.
0: Pełne dane o lipcowej inflacji poznamy w połowie sierpnia.

0: wtorek.
1: Resort finansów pracuje nad podwyżką kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych. Dzięki temu pensje mogłyby wzrosnąć o kilkaset złotych, mówi Piotr Bujak, główny ekonomista PKO Banku Polskiego.
2: To oznacza, że procentowo najwięcej zyskają osoby zarabiające trochę ponad 6 tysięcy złotych brutto.
1: Zdaniem ekonomisty na większą podwyżkę kwoty wolnej nie ma pieniędzy w budżecie państwa.
2: O ile z indywidualnej perspektywy te kilkaset złotych netto dodatkowo dla niektórych znaczy dużo, dla niektórych mniej, to koszt całej operacji podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla naszych finansów publicznych jest bardzo duży. I to może niestety oznaczać w przyszłości konieczność podwyższania obciążeń podatkowych lub ograniczania różnego rodzaju wydatków publicznych.
1: Podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 do 60 tysięcy złotych to jedna z obietnic rządu Donalda Tuska. Nie będzie na razie darmowej wody w restauracjach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zrezygnowało z tego pomysłu w ramach ustawy o opakowaniach. Przepisy o darmowej kranówce w restauracjach zostaną jednak zaproponowane w ramach osobnej ustawy, poinformował rzecznik resortu. Ciąg dalszy nastąpi.

0: Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Słuchacie Bankomatu. Środa.
0: W czasie upałów ZUS zachęca klientów do e-wizyt. Taką możliwość mamy od 6 lat. Wystarczy komputer albo smartfon i połączenie z internetem. Przypomina Wojciech Ściwiarski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie mazowieckim.
2: Podczas e-wizyty można m.in. skonsultować się z doradcą emerytalnym, z doradcą płatnika składek czy z doradcą do spraw ulg i umorzeń oraz potwierdzić swój profil w e-ZUS-ie. Aby skorzystać z e-wizyty, nie trzeba instalować żadnych aplikacji. Wystarczy urządzenie z kamerą i mikrofonem oraz dostęp do internetu. Rozmowę online można zarezerwować na dwa sposoby: poprzez stronę internetową zus.pl lub przez aplikację mObywatel, wchodząc w zakładkę usługi i wybierając kafelek e-wizyta w ZUS.
0: Rezerwując wizytę przez stronę internetową, trzeba uzupełnić swoje dane, a po umówieniu klient otrzyma maila z potwierdzeniem wideorozmowy i linkiem do spotkania. Osoby, które zarezerwowały taką wizytę w aplikacji mObywatel, mogą połączyć się z konsultantem bezpośrednio. Cashback umacnia się na polskim rynku. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec marca możliwość wypłaty gotówki przy kasie oferowało już blisko 276 tysięcy placówek handlowo-usługowych w całej Polsce, w tym sklepów, supermarketów, stacji paliw, hoteli czy salonów prasowych. Równocześnie rozwija się infrastruktura umożliwiająca realizację tej usługi. Liczba terminali płatniczych przystosowanych do obsługi cashbacku wzrosła do 404,2 tysiąca, czyli o 3,8 tysiąca więcej niż na koniec 2025 roku. Tylko w pierwszym kwartale 2026 roku Polacy zrealizowali 6,3 miliona wypłat gotówki przy okazji zapłaty kartą za codzienne zakupy. W pierwszej połowie 2026 roku banki udzieliły mikroprzedsiębiorcom blisko 83,5 tysiąca kredytów. To o prawie 7,5% więcej niż rok wcześniej, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Dodatnią dynamikę sprzedaży odnotowano we wszystkich analizowanych sektorach gospodarki. A teraz nadszedł czas na odrobinę wiedzy ekonomicznej.
1: Czy wiesz, że...
0: Zostały 3 tygodnie wakacji. Ci, którzy dotąd nie odpoczęli, wciąż mają szansę na relaks. Doktor Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich przypomina, o czym warto pamiętać, planując wyjazd.
3: Planując wakacje, bądźmy bardzo ostrożni. Pamiętajmy, przestępcy nie mają wakacji. W internecie mogą pojawiać się fałszywe strony rezerwacyjne. Przestępcy mogą przejmować bądź przejmują konta właścicieli obiektów turystycznych. Wreszcie fałszywe oferty mogą pojawiać się na prawdziwych platformach rezerwacyjnych. Dlatego sprawdzajmy i uważajmy. Nigdy nie klikajmy w jakieś dziwne linki, nigdy nie stosujmy dopłat do już wykonanych rezerwacji. Wreszcie bądźmy ostrożni. Czasami warto wykonać jeden telefon, żeby sprawdzić, czy oferta jest aktualna i nie zepsuć sobie wakacji. Najważniejsze jest, abyśmy w czasie wakacji byli cyberbezpieczni. Dlatego pamiętając o tym, sprawdzajmy oferty i nie ufajmy w 100% w to wszystko, czego możemy się doszukać w internecie.

0: Słuchacie Bankomatu.
1: Wracamy do przeglądu wydarzeń tygodnia.
0: Czwartek.
1: W pierwszym półroczu 2026 roku do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 1500 zgłoszeń dotyczących podejrzeń o mobbing. To o 7,8% więcej niż rok wcześniej. Tymczasem 30 lipca 2026 roku prezydent RP podpisał nowelizację kodeksu pracy, która zmienia definicję mobbingu, rozszerza obowiązki pracodawców i wprowadza minimalną kwotę zadośćuczynienia dla poszkodowanych pracowników. Według nowych przepisów nadal konieczne będzie wykazanie uporczywego nękania pracownika, jednak nie będzie trzeba udowadniać długotrwałości zachowań ani ich konkretnego skutku. Znaczenia nie będzie miał również zamiar sprawcy. Minimalne zadośćuczynienie dla poszkodowanego to sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie blisko 29 tysięcy złotych. Listę zawodów z najwyższym średnim wiekiem otwierają w Polsce lekarze specjaliści. To 56 lat. Za nimi plasują się dentyści, sprzedawcy na targowiskach, pracownicy ochrony mienia, a także pielęgniarki. Statystycy wzięli też pod lupę zawody, które są zagrożone przez rozwój AI. A mówi o tym Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
2: One koncentrują się wokół pracowników do spraw finansowo-statystycznych, w średnim personelu do spraw finansowych, ale też w pracownikach obsługi biurowej, sekretarkach. To, co wcześniej wydawało się tym zawodem marzeń, wpływ sztucznej inteligencji coraz bardziej zagraża tym zawodom.
1: W Polsce w zawodach zagrożonych pracuje około 3 milionów osób. Ich średnia wieku to 41 lat. Niemal 58% stanowią kobiety.
0: Piątek.
1: Polska szóstą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku. Jak wynika z najnowszych danych Eurostatu, w 2025 roku nasz kraj był szóstą największą gospodarką wspólnoty pod względem produktu krajowego brutto. Wartość polskiego PKB wyniosła blisko 923 miliardy euro, co przełożyło się na niemal 5% udział w gospodarce całej Unii. Największą gospodarką Unii Europejskiej pozostają Niemcy z PKB sięgającym 4,47 biliona euro. Kolejne miejsca zajęły Francja i Włochy. Łączna wartość gospodarek 27 państw członkowskich wyniosła w ubiegłym roku 18,8 biliona euro. Najmniejszą gospodarką Unii była Malta. Organizacja wesela to największy jednorazowy wydatek, z jakimi mierzą się młodzi Polacy. 28% respondentów badania Rankomat.pl uważa, że przy ograniczonym budżecie lepiej zorganizować skromniejsze przyjęcie, a kolejne 26% jest zdania, że wesele powinno odbyć się dopiero wtedy, gdy uda się zgromadzić odpowiednie oszczędności. Mówi analityk Grzegorz Demczyszak.
3: Ponad połowa badanych wybiera dostosowanie planów do swoich możliwości finansowych zamiast sięgać po kredyt. Jednocześnie tylko 7% respondentów akceptuje finansowanie wesela kredytem lub pożyczką i to wyłącznie wtedy, gdy przyszli małżonkowie mają stabilne dochody. Z kolei 20% uważa, że w organizacji wesela w miarę możliwości powinni pomóc rodzice pary młodej.
1: A goście nie oszczędzają na prezentach ślubnych. Największa grupa respondentów deklaruje, że wręcza od 700 do 1000 zł. Pora na naszą cotygodniową zabawę konkursową. Prosimy o uwagę i zapraszamy do udziału.
0: Zagadka tygodnia.
1: Największą gospodarką Unii Europejskiej w 2025 roku były Niemcy. Już od 35 lat są one liderem gospodarczym Europy. Polska w minionym roku była szóstą gospodarką Unii. W dzisiejszej zabawie audycji Bankomat pytamy, jakie państwo ma największą gospodarkę na świecie? Na odpowiedzi czekamy w najbliższy poniedziałek od godziny 8. Przesyłajcie je na adres bankomat@zbp.pl. W temacie maila wpiszcie bankomat, a w treści podajcie swoje imię i nazwisko oraz nazwę stacji, w której usłyszeliście nasze pytanie. A do wygrania karta podarunkowa o wartości 180 zł. O zwycięstwie decyduje kolejność nadsyłania poprawnych odpowiedzi. Regulamin zabawy konkursowej znajduje się na stronie www.zbp.pl. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Bankomat. Program przygotował dla Was Krzysztof Opieliński.
0: Był to Bankomat. Przegląd ekonomicznych wydarzeń tygodnia.
1: Dziękujemy za uwagę.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że Rosja planuje tajną mobilizację sił zbrojnych poprzez ukryte kontrakty oraz zamknięcie granic, co ma na celu wzmocnienie jej pozycji na Donbasie. Prezydent Ukrainy poinformował, że w ramach tych działań Rosja zamierza rozmieszczać żołnierzy z Korei Północnej. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie zamierza dobrowolnie wycofywać się z Donbasu. Dodatkowo Ukraina intensyfikuje współpracę z Koreą Południową, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom. Premier Izraela Benjamin Netanyahu ogłosił odrzucenie 15-punktowego planu pokojowego Donalda Trumpa dla Strefy Gazy. Izrael nie zamierza wycofać się z Gazy, dopóki Hamas nie dokona całkowitego rozbrojenia. Sytuacja w regionie pozostaje napięta po ataku Hamasu na Izrael, który miał miejsce 7 października 2023 roku. Netanyahu podkreślił, że warunek rozbrojenia musi zostać spełniony przed jakimikolwiek działaniami pokojowymi. W Olsztynie w sobotni wieczór policja interweniowała w parku Planty, gdzie grupa około 10 osób spożywała alkohol. Dwójka z nich, mężczyzna oraz 21-letnia kobieta, okazała się poszukiwana przez policję. Mężczyzna był poszukiwany przez prokuraturę, a kobieta miała do odbycia karę 4 miesięcy. Oboje zostali aresztowani podczas interwencji. Naukowiec Michael Schredl krytykuje freudowską teorię snów, twierdząc, że sny są świadomym doświadczeniem, a nie manifestacją podświadomości. Według niego typowe sny, takie jak bycie nagim w miejscu publicznym czy ucieczka, odzwierciedlają nasze życiowe obawy. Większość ludzi zapomina o snach po przebudzeniu, co pomaga w unikaniu chaosu w pamięci. Świadome śnienie, które może mieć zastosowanie terapeutyczne, rzadko występuje i jest trudne do nauczenia. Włodzimierz Rezner, legendarny komentator sportowy i pasjonat kolarstwa, zmarł w nocy z soboty na niedzielę w wieku 83 lat po długiej i ciężkiej chorobie. Swoją karierę rozpoczął w 1971 roku, zdobywając uznanie dzięki profesjonalizmowi i unikalnemu stylowi komentowania. Rezner relacjonował 3 igrzyska olimpijskie oraz był obecny na trasach wyścigu pokoju i Tour de Pologne, gdzie przekazywał nie tylko wyniki, ale także atmosferę tych wydarzeń. Jako działacz Polskiego Związku Kolarskiego promował tę dyscyplinę, a w 2010 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia. Kolejne wiadomości za godzinę.
2: From Seaboard Networks.
3: Well, Rich Appel is waiting in the wings.
4: From Albany to Albuquerque. From Nashville to Knoxville. From sea to shining

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Tragiczny wypadek we Wrocławiu zakończył się śmiercią 34-letniego mężczyzny, który w nocy z 8 na 9 sierpnia wypadł z balkonu wynajmowanego mieszkania na 6 piętrze. Zdarzenie miało miejsce podczas imprezy, jednak po przybyciu służb w mieszkaniu nie zastano nikogo, co budzi wątpliwości. Ciało mężczyzny zostało przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. W sobotę w Szczecinie doszło do tragicznego wypadku, w wyniku którego dwóch braci narodowości wietnamskiej wpadło do zbiornika przeciwpożarowego. Jeden z chłopców, w wieku 9 lat, jest w stanie krytycznym, natomiast jego starszy brat, mający 11 lat, ma dobry stan zdrowia. Prokuratura Okręgowa w Szczecinie prowadzi śledztwo, przesłuchując świadków i zabezpieczając nagrania z monitoringu, aby ustalić, jak dzieci znalazły się w zbiorniku. Z informacji wynika, że chłopcy przeszli przez ogrodzenie, a ich zabawa przy zbiorniku skończyła się tragicznie, gdy jeden z nich wpadł do wody, a drugi próbował go ratować. Czynności procesowe mają na celu wyjaśnienie, czy doszło do narażenia chłopców na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie, został oskarżony o zniszczenie mienia o znacznej wartości, a straty oszacowano na 400 tysięcy złotych. Prokuratura Rejonowa Gliwice Zachód zapowiedziała złożenie wniosku o aresztowanie mężczyzny na 3 miesiące, ze względu na zagrożenie surową karą, która wynosi od 1 do 10 lat pozbawienia wolności. Policja ustaliła, że rolnik był trzeźwy w momencie zatrzymania, a jego ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu Dróg Miejskich, droga w całości należy do miasta Gliwice, a nie do prywatnych właścicieli. FIFA wydała oświadczenie w odpowiedzi na artykuł w Daily Telegraph, w którym stwierdzono, że rzekoma kochanka prezydenta FIFA otrzymała pieniężną rekompensatę od Unii Europejskich Związków Piłkarskich. Rzecznik FIFA podkreślił, że Gianni Infantino zdecydowanie zaprzecza tym zarzutom, które określił jako kategorycznie nieprawdziwe. FIFA ostrzegła, że działania mające na celu podważenie autorytetu organizacji będą traktowane jako niezgodne z jej zasadami. W obliczu krytyki, Meksykańska Federacja Piłki Nożnej zerwała współpracę z Regionalną Federacją CONCACAF, wyrażając poparcie dla Infantino, który może liczyć na wsparcie ze strony Afrykańskiej Konfederacji Piłki Nożnej. Kolejne wybory na szefa FIFA odbędą się 18 marca 2027 roku w Rabacie. Dwaj cudzoziemcy, którzy zgłosili atak i kradzież przez grupę innych obcokrajowców w Obornikach, okazali się być częścią międzynarodowego procederu przemytniczego. Policjanci szybko zidentyfikowali sytuację jako fałszywe zgłoszenie i zatrzymali obaj kierowców. Równocześnie rozpoczęto poszukiwania 9 osób, które oddaliły się w kierunku pól i lasów. Dzięki zwiększonym siłom policji z Obornik oraz Poznania, cała grupa została ujęta do godziny 23:40. Zatrzymani to obywatele Afganistanu, wobec których trwają czynności procesowe oraz procedura deportacyjna. To były wiadomości Radia DHT.
0: 24 hours a day, 7 days a week. Hits of three generations on DHT.
2: From Seaboard Networks.
3: This is the hour I like best. Don't you?
4: Shall I set the Wayback controls, Mr. Peabody?
5: Yes, Sherman, you may set the Wayback machine. The
6: summer of 72.
7: I'm sure Peggy would agree. This is a pretty good summer in an hour. And later this hour, we'll go spanning the globe for the top 9 songs that summer.

0: Minęła 16. Czas na serwis w Radiu DHT. Hiszpania i Włochy wprowadziły kontrole graniczne w odpowiedzi na konflikt dotyczący polityki migracyjnej, co powoduje długie kolejki do kontroli paszportowej w sezonie wakacyjnym. Hiszpania przywróciła kontrolę na statkach i samolotach z Włoch, podczas gdy Włochy zareagowały na wzrost napływu migrantów z Maroka. Oba kraje odrzucają oskarżenia o niewłaściwe zarządzanie granicami zewnętrznymi Unii Europejskiej. Kontrole te podkreślają kruchość strefy Schengen, która funkcjonuje od 1995 roku. Władze podkreślają konieczność skutecznej walki z nielegalną migracją oraz wzmocnienia granic zewnętrznych. 43-letni obywatel Polski, ścigany europejskim nakazem aresztowania, został zatrzymany na litewsko-białoruskim przejściu granicznym. Mężczyzna próbował wjechać do Litwy luksusowym Mercedesem Benz AMG G63, który również był poszukiwany. Zatrzymany ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości od października 2024 roku. Obecnie przebywa w areszcie, a sprawę prowadzi Wileńska Prokuratura Rejonowa. Ukraina przeprowadziła serię ataków na rosyjskie systemy obrony powietrznej oraz stacje radarowe, które miały miejsce na południu Rosji i w okupowanym Krymie. Zniszczono m.in. system S-400 w Gelendżyku oraz system Pancyr w Wiejsku. Atakowano również magazyny logistyczne rosyjskich jednostek oraz stacje radarowe. Dodatkowo ukraińskie wojsko zniszczyło 3 statki należące do rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym. Obecnie trwa ocena zniszczeń we wszystkich zaatakowanych lokalizacjach. Daniel Smith, premier Alberti, ogłosiła referendum dotyczące potencjalnej secesji prowincji od Kanady, które ma się odbyć 19 października. Chociaż nastroje separatystyczne w Albercie rosną, sama Smith nie popiera rozłamu. Rząd federalny z Markiem Carneym na czele podejmuje działania mające na celu wzmocnienie więzi z mieszkańcami Alberti, co może wpłynąć na ich decyzję w referendum. Celem głosowania jest ocena możliwości przygotowania przyszłego głosowania o secesję. Ponad 58% Polaków ocenia rząd Donalda Tuska negatywnie, podczas gdy pozytywne opinie wyraża jedynie 35,9% respondentów. Wśród zwolenników koalicji rządzącej 81% ma pozytywne zdanie o rządzie, natomiast elektorat opozycji, w tym Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja, ocenia go zdecydowanie krytycznie, osiągając 95% negatywnych opinii. Sondaż został przeprowadzony na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
1: Listening to the best internet radio station. This is DHT.
2: Radio. From Seaboard Networks.
3: All summer songs, all summer long.
2: For all the convenience store operators, it's take a penny, leave a penny day. Or if you're these guys, you take them all and run right to the family door.

0: especially for you. This is DHT. Radio.
1: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page.

Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze budynku w Łomży. Zdarzenie miało miejsce 9 sierpnia około godziny 14. Przechodnie rozciągnęli koc, aby spróbować ją złapać, jednak dziewczynka odbiła się i spadła na ziemię. Została przetransportowana do szpitala, gdzie była przytomna. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Karol Nawrocki zapowiedział aktywną prezydenturę, która będzie polegała na spotkaniach z Polakami w całym kraju. Podkreślił, że nie interesuje go pilnowanie żyrandoli, a jego celem jest bezpośredni kontakt z obywatelami. Zwrócił uwagę na potrzebę inwestycji w samorządy, które są kluczowe dla rozwoju Polski, oraz zapowiedział przywrócenie dawnych programów wspierających te jednostki. Nawrocki zaznaczył, że silna Polska musi pamiętać o rozwoju wszystkich lokalnych społeczności. W sobotę, 8 sierpnia, w Parku Narodowym Tijuca w pobliżu Rio de Janeiro doszło do katastrofy helikoptera, w której zginęły 4 osoby. Na pokładzie znajdowały się 3 kobiety z jednej rodziny oraz pilot, a wśród ofiar były babcia, ciotka oraz kuzynka dziewczynki, która obchodziła 15 urodziny. Helikopter rozbił się i stanął w płomieniach, a akcja ratunkowa była utrudniona z powodu burzystego terenu i gęstej roślinności. Przyczyny tragedii nie są jeszcze znane, jednak wiadomo, że maszyna nagle zapaliła się i runęła na ziemię. Izrael odrzucił 15-punktowy plan pokojowy Donalda Trumpa dotyczący Strefy Gazy. Premier Benjamin Netanyahu zaznaczył, że kraj nie wycofa się, dopóki Hamas nie zdemilitaryzuje się całkowicie. Izrael obawia się, że Hamas dąży do odbudowy swojej armii, a nie do jej demilitaryzacji. W odpowiedzi na plan, Izrael kontynuuje ataki na Strefę Gazy, gdzie UNICEF odnotował, że w ciągu ostatnich 300 dni zginęło co najmniej 300 dzieci. Podczas młodzieżowego wyścigu kolarskiego w Kijewie Królewskim, województwo kujawsko-pomorskie, doszło do poważnego wypadku, w którym poszkodowanych zostało 19 osób. 6 osób, w tym jedna przetransportowana śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego, trafiło do szpitala. Większość obrażeń to stłuczenia, złamania oraz podejrzenia wstrząsu mózgu. W wyniku zdarzenia wyścig został przerwany, a na miejscu pracowało 6 zastępów straży pożarnej. Policja potwierdziła, że incydent nie był wypadkiem drogowym i nie prowadzi postępowania. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na drodze DK32 na odcinku Sulechów kargowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Również na obwodnicy Sulechowie koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Do poniedziałku 17 sierpnia do 10 na drodze A1 na odcinku węzły Częstochowa Północ Blachownia trwają prace na tym fragmencie autostrady. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na drodze DK7 na odcinku Modliniczka Kraków trwają odnowa oznakowania poziomego z zajęciem naprzemiennie lewego lub prawego pasa w obu kierunkach. Równolegle do piątku do 19 na drodze A4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Były przemytnik Tadeusz opowiada o swojej działalności w zakresie przemytu telefonów komórkowych w Polsce w latach 90. Zaczynał od przewozu towarów Żukiem, a później Polonezem, pozyskując telefony głównie w Niemczech i sprzedając je Rosjanom, CEO przynosiło znaczące zyski. Tadeusz wspomina również o skrytkach, w których ukrywał przemycany towar, aby uniknąć wykrycia przez celnika. Jego działalność zakończyła się po wprowadzeniu nowych regulacji, które skomplikowały plany przemytnicze. Karol Nawrocki potwierdził, że w swojej prezydenturze podejmował decyzję o wetach, aby bronić praw obywatelskich. Podczas spotkania z mieszkańcami Skawiny zaznaczył, że realizuje 21 punktów z planu 21, które mają przyczynić się do rozwoju i suwerenności Polski. Wśród jego działań znalazło się zawetowanie podwyżek podatków oraz obietnica braku nowych danin na Polaków. Nawrocki wyraził nadzieję na współpracę z nowym parlamentem w wyborach w 2027 roku, koncentrując się na dobru obywateli. Wyniki nowozelandzkiego badania wykazały, że 40% kotów dostosowało się do życia w domu natychmiast po zmianie stylu życia, a kolejne 8% potrzebowało zaledwie kilku dni. Właściciele często wskazywali na troskę o bezpieczeństwo swoich pupili jako główny powód rezygnacji z wyich na zewnątrz. Badanie podkreśliło, że wiek kota ma znaczenie w procesie adaptacji, aż 75% młodszych kotów dostosowało się w ciągu kilku dni, w porównaniu do 39% starszych. Pomimo wyzwań związanych z utrzymaniem kotów w domu, ponad 3/4 właścicieli zadeklarowało chęć kontynuacji tego stylu życia w przyszłości. Zmiana czasu na zimowy w 2026 roku odbędzie się w nocy z 24 na 25 października, kiedy to zegarki zostaną przestawione z godziny 3 na 2. Dzięki temu będziemy mogli spać o godzinę dłużej, co jest istotne dla osób planujących weekendowe wyjazdy lub mających obowiązki w poniedziałek. Kolejna zmiana czasu na letni nastąpi w ostatnią niedzielę marca 2027 roku. W Unii Europejskiej prowadzone są dyskusje na temat zniesienia obowiązku zmiany czasu. Jednak na razie decyzja w tej sprawie nie została podjęta. Obecnie zmiana czasu pozostaje w mocy, co wpływa na rytm dnia i może powodować negatywne skutki zdrowotne. Wojsko Polskie zaprezentuje się podczas największej defilady w historii Polski z okazji Święta Wojska Polskiego, które obchodzone jest 15 sierpnia. W Warszawie zaprezentuje ponad 300 jednostek sprzętu lądowego oraz 60 statków powietrznych, w tym myśliwce F-35. W defiladzie weźmie udział około 9 tysięcy żołnierzy, z czego 18 tysięcy wystąpi na placu, w tym 103 kobiety. Równocześnie w Gdyni odbędzie się parada morska z udziałem ponad 20 jednostek pływających. W trakcie uroczystości wręczone zostaną także nominacje generalskie i admiralskie. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Aleksandar Vučić, prezydent Serbii, ostrzega przed możliwością wybuchu znacznie większego konfliktu w Europie, wskazując na brak gotowości do kompromisu w sprawie wojny w Ukrainie. W wywiadzie przeprowadzonym przez Matiasa Diopfnera, prezesa Axel Springer AG, Vučić podkreślił, że Serbia nie jest marionetką żadnego państwa. Postuluje on potrzebę rozwiązania kompromisowego, zamiast dążenia do całkowitej klęski Rosji. Vučić wyraził obawy, że obecna sytuacja stwarza mroczny scenariusz dla Europy. Rosja rozważa przeprowadzenie prowokacji przeciwko Sojusz Północnoatlantycki z użyciem ukraińskich dronów, CO potwierdził minister obrony Litwy, Robertas Kaunas. Litewski wywiad wojskowy ostrzega przed możliwością niekonwencjonalnych ataków kinetycznych na infrastrukturę krytyczną w regionie bałtyckim. Kreml może wykorzystać przejęte drony ukraińskie, aby stworzyć wrażenie, że atak przeprowadziła Ukraina. W odpowiedzi na te zagrożenia Litwa wzmocniła ochronę swoich strategicznych obiektów. Piotr Zgorzelski, wicemarszałek, ocenił, że pogarszające się stosunki polsko-ukraińskie wynikają z prowokacji ze strony niektórych ukraińskich polityków. Radosław Fogiel z Prawa i Sprawiedliwości zgodził się z tą tezą, podkreślając, że działania władz Ukrainy są głównym źródłem napięć. W debacie poruszono również kwestię przemocy na tle narodowościowym, wskazując na incydentalny charakter takich zachowań. W kontekście ostatnich propozycji deportacyjnych PiS-u pojawiły się głosy sprzeciwu ze strony innych partii, które podkreślały, że większość Ukraińców w Polsce jest zatrudniona. Podczas nurkowania w Chorwacji zmarł 40-letni obywatel Polski. Mężczyzna źle się poczuł na głębokości przekraczającej 20 metrów. CO zgłoszono policji w Puli o godzinie 10:45. Po przetransportowaniu do Zatoki Polje reanimacja okazała się nieskuteczna. Chorwacka policja prowadzi śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Ogólnopolska akcja Moja Polska nie bije, nie wyzywa, zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji obejmie 22 miasta, w tym Warszawę, Kraków i Gdańsk. Manifestacje mają na celu sprzeciw wobec nienawiści i dyskryminacji, a także okazanie solidarności z osobami doświadczającymi przemocy. Uczestnicy będą rozdawać naklejki z hasłem Nie bądź obojętny, które mają być umieszczane w miejscach publicznych, aby dać wsparcie osobom potrzebującym. Protesty są odpowiedzią na wzrost incydentów agresji, szczególnie wobec obywateli Ukrainy. Organizatorzy zapowiadają, że działania te będą początkiem szerszej akcji społecznej przeciwko przemocy. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Władze Prisztiny usunęły z centrum kosowskiej stolicy ogromną flagę z napisem Wolna Ukraina. Decyzja ta jest reakcją na sobotnią wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który zaznaczył, że Ukraina nie uznaje niepodległości Kosowa, szanując integralność terytorialną Serbii. Burmistrz Prisztiny, Perpari Mrama, wyraził oburzenie, podkreślając konieczność poszanowania niepodległości Kosowa. Flaga Ukrainy była wcześniej symbolem solidarności z tym krajem po wybuchu wojny w 2022 roku. W Mołdawii, w miejscowości Korkmes, obiekt przypominający drona bojowego spadł, powodując eksplozję i pożar roślinności. Wybuch miał miejsce 9 sierpnia o godzinie 13:20. Policja potwierdziła, że nikt nie ucierpiał, a na miejscu znaleziono fragmenty drona, CEO sugeruje, że był to bezzałogowiec. Służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie, a mieszkańcom zaleca się unikanie zbliżania się do miejsca incydentu oraz zgłaszanie podejrzanych przedmiotów. Nastolatek zginął na miejscu w wyniku wypadku na jeziorze Jagodne w województwie warmińsko-mazurskim. Poruszając się na skuterze wodnym, uderzył w motorówkę z dużą prędkością. Informację o zdarzeniu przekazał szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Sprawa będzie wymagała dalszego wyjaśnienia przez odpowiednie służby. Katarzyna Niewiadoma Finni zajęła trzecie miejsce na etapie Tour de France, przyjeżdżając na metę w grupie pościgowej. Jej rywalka, Valerin, obroniła przewagę i powiększyła ją na ostatnich kilometrach, zdobywając pierwsze miejsce. Mistrzyni Polski Dominika Włodarczyk zajęła dziewiąte miejsce. CEO pozwoliło jej utrzymać lokatę w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Dla Niewiadomej Finni to już piąte podium w karierze podczas tego prestiżowego wyścigu. Władimir Putin rozmawiał z dowódcą 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, pułkownikiem Abdulazizem Szychabidowem, w sprawie postępów na froncie. Nagranie rozmowy opublikowane przez agencję TASS wzbudziło kontrowersje, ponieważ według wcześniejszych informacji Szychabidów miał zmarć w maju ubiegłego roku. W rozmowie pułkownik zapewnił, że wszystkie zadania mające na celu wyzwolenie osiedli zostaną zrealizowane w wyznaczonym czasie. Okoliczności śmierci Szychabidowa pozostają niejasne, a Kreml nie potwierdził ani nie zaprzeczył jego zgonowi. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Trzy pokolenia muzyki.

piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio THT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Rosja uzgodniła z Syrią przekształcenie swoich baz wojskowych w centra ćwiczeń. CEO pozwoli jej utrzymać strategiczną obecność w regionie. Umowa została osiągnięta po półtorarocznych negocjacjach i ma na celu zakończenie przekształcania baz w ciągu 3 miesięcy. Baza w Tartusie pozostaje kluczowa dla Rosji, która wciąż może oddziaływać na siły Sojuszu Północnoatlantyckim na Morzu Śródziemnym. Nowe władze w Syrii dążą do normalizacji stosunków międzynarodowych, w tym z Zachodem. Senator Ryszard Majer dołączył do Stowarzyszenia Rozwój Plus, CEO ogłosiła posłanka Olga Semeniuk-Patkowska. Jego decyzja następuje po odejściu około 30 posłów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy nie podpisali tzw. lojalek. Majer zaznaczył, że jego przejście ma na celu poszerzanie pola, a nie rozstanie z dotychczasową partią. Jest to drugi senator, który zasila Rozwój Plus po Włodzimierzu Bernackim. Ryszard Majer jest związany z Prawem i Sprawiedliwością od ponad 20 lat. W czwartek wieczorem Władimir Putin rozmawiał z dowódcą 76. Gwardyjskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej, pułkownikiem gwardii Abdulazizem Szihabidowem. Mimo że według doniesień medialnych Szihabidow miał zmarć rok temu. Rozmowa została opublikowana na stronie Kremla, a w niej pułkownik zapewnił Putina o dobrym nastroju rosyjskich żołnierzy oraz realistycznych terminach wykonania zadań. Zagraniczne media zwróciły uwagę na tę sytuację, nazywając ją wpadką Kremla, co może sugerować, że informacja o jego śmierci była nieprawdziwa i częścią propagandy. Szihabidow był dowódcą jednostki, która brała udział w okupacji Buczy, gdzie miały miejsce zbrodnie wojenne na cywilach. Ukraina powiadomiła Międzynarodowy Trybunał Karny o tych wydarzeniach, a liczba ofiar wciąż jest ustalana. Na mazurskim jeziorze Jagodne zginął 16-letni chłopak w wyniku zderzenia skutera wodnego z motorówką. Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę po południu w okolicy miejscowości Kozim. Na miejscu zdarzenia pracują policja, straż pożarna oraz mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe, które ustalają okoliczności tragedii. Wstępne ustalenia wskazują, że chłopak pływał oddzielnie od swojego ojca, który był trzeźwy, a na motorówce znajdowało się małżeństwo z Warszawy, również trzeźwe. Policja prowadzi śledztwo pod nadzorem prokuratury rejonowej w Giżycku. Karol Karski z Prawa i Sprawiedliwości ocenił wypowiedzi Grzegorza Brauna jako obrzydliwe, co według niego dyskwalifikuje każdą osobę z życia publicznego. W programie Fakty po faktach zasugerował, że Donald Tusk mógłby rozważyć koalicję z Braunem. CEO wywołało zdecydowaną reakcję posła Dariusza Jońskiego, który stwierdził, że nigdy do tego nie dojdzie. Karski zadeklarował, że PiS nie widzi możliwości współpracy z Braunem ani z Tuskiem. W kontekście politycznych sojuszy przypomniano również o wcześniejszym porozumieniu Jarosława Kaczyńskiego z liderem bezpartyjnych samorządowców. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. 3 pokolenia.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: uncovering it.
1: Home for electricity.
2: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Tripel. Przeboje trzech pokoleń.

Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pierwsze elementy włoskiego systemu obrony powietrznej Kopuła Michała Anioła są instalowane na Ukrainie. System, opracowywany przez koncern zbrojeniowy Leonardo, ma zapewnić ochronę przed różnorodnymi zagrożeniami z powietrza, w tym dronami oraz pociskami. Pierwszy komponent ma zostać przetestowany w boju do końca roku. W przyszłości system może zostać rozszerzony o dodatkowe funkcje obronne oraz trafić do państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Projekt jest objęty tajemnicą, a Ukraina ma pełnić rolę poligonu doświadczalnego dla nowego rozwiązania. Rolnik, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie,

został aresztowany na 3 miesiące. Mężczyzna usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości, a straty oszacowano na około 400 tysięcy złotych. Policja ustaliła, że w momencie zatrzymania był trzeźwy, a jego ciągnik został odholowany na policyjny parking. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach potwierdził, że droga w całości należy do miasta, a nie do rolnika. W przypadku skazania mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Na aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim sprzedano wszystkie 16 wystawionych koni, a ich nabywcami byli kupcy z różnych krajów, w tym Belgii, Iraku, Czech, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą cenę, wynoszącą 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Piłą, zakupiona przez belgijskiego nabywcę. Klacz Poganinka została sprzedana za 140 tysięcy euro kupcowi z Iraku, a klacz Perlite za 121 tysięcy euro nabywcy z Kataru. W ubiegłym roku na tej samej aukcji sprzedano 13 koni za łączną kwotę 1 331 tysięcy euro. Na aukcji nie znalazł nabywcy oferowany zarodek, który był sprzedawany z klaczą surogatką. W poniedziałek w większości Polski obowiązują alerty Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami i upałami. Najsilniejsze burze z przelotnymi opadami deszczu oraz gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju, gdzie wysokość opadów może wynieść do 25 mm. Temperatura na przeważającym obszarze osiągnie od 30 do 33 stopni Celsjusza, a wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, od 26 do 29 stopni Celsjusza. Ostrzeżenia obowiązują od godziny 7.30 w poniedziałek do tej samej godziny we wtorek. Niski poziom Wisły oraz zły stan hydrologiczny w całym kraju stanowią poważny problem, CEO potwierdza Emilia Szewczak, hydrolog i synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Obecnie wydano 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, szczególnie na Mazowszu, gdzie sytuacja utrzymuje się od 3 lipca. Prognozy przewidują burze, jednak hydrolodzy podkreślają, że potrzebne są długotrwałe opady deszczu, które skuteczniej uzupełnią zasoby wodne. Niski poziom rzek negatywnie wpływa również na przyrodę, utrudniając życie organizmom wodnym. Długotrwały deficyt opadów oraz wysokie temperatury prowadzą do obniżenia przepływu wód, co może mieć dalsze konsekwencje w nadchodzących dniach. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

W środę o godzinie 11.30 w Gdyni odbędzie się chrzest i wodowanie fregaty ORP Wicher, pierwszej z trzech jednostek budowanych w ramach programu Miecznik. Fregaty te mają na celu modernizację polskiej marynarki wojennej, zastępując przestarzałe jednostki typu Oliver Hazard Perry. Nowe fregaty będą wyposażone w zaawansowane systemy obrony powietrznej oraz uzbrojenie. Całkowity koszt programu wzrósł do około 15 miliardów złotych. Budowa fregat jest realizowana przez konsorcjum PGZ Miecznik we współpracy z międzynarodowymi partnerami. W Dąbrówce w powiecie wołomińskim doszło do wypadku, w którym auto uderzyło w drzewo. W zdarzeniu brały udział dwie osoby, w tym 4-letnie dziecko, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Dzięki szybkiej interwencji strażaków oraz innych służb ratunkowych przywrócono czynności życiowe. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. 4-letnia dziewczynka wypadła z 5. piętra budynku mieszkalnego w Łomży. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów, którzy rozciągnęli koc, dziecko zostało złapane i trafiło do szpitala. Sytuacja miała miejsce w niedzielę po godzinie 14. Policja została powiadomiona o tym zdarzeniu, a szczegóły są wciąż ustalane. Rosja i Syria osiągnęły porozumienie dotyczące przekształcenia rosyjskich baz w syryjsko-rosyjskie centra szkoleniowe, które ma zakończyć się w ciągu 3 miesięcy. Syryjskie władze przejmą także cywilną infrastrukturę w pobliżu tych obiektów. Rosja dążyła do zachowania kontroli nad lotniskiem w Humaimim oraz portem w Tartusie, które mają strategiczne znaczenie. Po obaleniu Baszara al-Asada w grudniu 2024 roku, nowe syryjskie władze próbują nawiązać bliższe relacje z innymi krajami, ale nadal utrzymują kontakty z Moskwą. Prezydent Syrii Ahmed al-Shara spotkał się z Władimirem Putinem dwukrotnie po objęciu władzy. Naukowcy z Florida International University odkryli, że różne gatunki komarów preferują różne osoby jako żywicieli. CO zależy od substancji chemicznych wydzielanych przez skórę oraz mikroorganizmów na jej powierzchni. W badaniu z udziałem 119 ochotników, komar egipski preferował osoby bez perfumowanych kosmetyków, a komar tygrysi wybierał tych z większą ilością ketonów. Z kolei Culex quinquefasciatus, aktywny głównie po zmroku, reagował na skład mikrobiomu skóry. Odkrycia te mogą przyczynić się do opracowania skuteczniejszych środków odstraszających, dostosowanych do lokalnych gatunków komarów, co ma znaczenie w walce z chorobami przez nieprzenoszonymi. Wracamy do grania, kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 19 w województwie lubuskim na drodze DK32 na odcinku Sulechów kargowa koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Również na obwodnicy Sulechowie koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnię. Do jutra do 21 w województwie śląskim na drodze A4 w Katowicach w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej zajęty jest lewy pas jezdni prawej w kierunku Tychów. Do poniedziałku 17 sierpnia do 10 na drodze A1 na odcinku węzły Częstochowa Północ Blachownia trwają prace na tym fragmencie autostrady. Do piątku do 13 w województwie małopolskim na drodze DK7 na odcinku Modlniczka Kraków trwają odnowa oznakowania poziomego z zajęciem naprzemiennie lewego lub prawego pasa w obu kierunkach. Równolegle do piątku do 19 na drodze A4 na odcinku węzeł Targowisko, węzeł Tarnów Centrum koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: 24 hours a day, 7 days a week. You are listening to hits of three generations.

0: That's a great place, New York. I mean, they have the best muffins and bagels in the world.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Donald Trump zadeklarował, że Stany Zjednoczone prowadzą negocjacje z Iranem w sposób połowiczny, obserwując skutki kryzysu gospodarczego w tym kraju. Prezydent ocenił, że presja gospodarcza na Teheran spowodowała poważne problemy finansowe irańskiego rządu, który ma trudności z opłaceniem armii. Trump nie planuje eskalacji konfliktu z Iranem, porównując negocjacje do gry w szachy. Szef irańskiej dyplomacji wskazał, że porozumienie ze Stanów Zjednoczonych jest na ostatnich etapach, pod warunkiem spełnienia warunków Teheranu. Iran domaga się m.in. zakończenia wojny, zniesienia blokady portów oraz odblokowania zamrożonych aktywów. Prezydent Kamerunu Paul Biya nie wrócił do kraju od ponad 2 miesięcy, po tym jak udał się na krótką, prywatną podróż do Europy. W wieku 93 lat Biya, najstarszy przywódca na świecie, pozostawił władzę w rękach kluczowych działaczy partyjnych oraz członków rodziny. Jego długotrwała nieobecność wywołała krytykę ze strony opozycji, która twierdzi, że kraj jest teraz rządzony na autopilocie. Opozycjonista Issa Chiron Abakary zasugerował, że sytuacja zdrowotna prezydenta może być powodem jego absencji. Biya rządzi Kamerunem od 1982 roku, a jego reelekcja w listopadzie zeszłego roku wywołała masowe protesty. 8 sierpnia zmarł Jarosław Abramow-Newerli, pisarz i kompozytor, którego śmierć potwierdziła profesor Anna Nasiłowska, prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Abramow-Newerli był autorem wspomnień, tekstów piosenek oraz muzyki, współpracującym z Agnieszką Osiecką. Urodził się w Warszawie w 1933 roku i przez wiele lat dzielił życie między Polskę a Kanadę, gdzie zainteresował się historią polskich emigrantów. Jego twórczość obejmuje liczne dramaty, wspomnienia oraz piosenki, które miały znaczący wpływ na polską kulturę. Profesor Nasiłowska podkreśliła jego osobisty urok i talent, który zachwycał zarówno studentów, jak i współpracowników. Zaćmienie Słońca, które nastąpi 12 sierpnia, będzie jednym z najważniejszych zjawisk astronomicznych.

w tej dekady. Pas całkowitości, gdzie księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca, przebiegnie przez północną Hiszpanię, Islandię i Grenlandię, a w Polsce księżyc zakryje od 70 do 85% tarczy słonecznej. Obserwacja wymaga użycia specjalnych filtrów słonecznych lub okularów, aby uniknąć uszkodzenia wzroku. Tego samego wieczoru nastąpi również maksimum aktywności roju meteorów Perseidów. CO pozwoli na zobaczenie nawet do 100 meteorów na godzinę. Połączenie obu zjawisk w jednym dniu stwarza unikalną okazję do obserwacji nieba. W pobliżu Medulinu w Chorwacji zmarł 40-letni obywatel Polski, który zasłabł podczas nurkowania na głębokości ponad 20 metrów. Mężczyzna został przetransportowany do Zatoki Polje, gdzie zmarł pomimo prób reanimacji. Chorwacka policja prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia. Policja apeluje o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą, podkreślając, że chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Śledczy w Niemczech podejrzewają, że incydent z dronem na lotnisku w Lipsku mógł być częścią skomplikowanej operacji wojskowej, w której mogły uczestniczyć co najmniej dwa drony. Drugi dron, który nie został jeszcze odnaleziony, prawdopodobnie pełnił rolę przekaźnika informacji. W wyniku zderzenia samolotu DHL z nieznanym obiektem, który mógł być tym dronem, plan ataku został zakłócony. Minister spraw wewnętrznych Niemiec zasugerował, że incydent mógł być działaniem obcego państwa. Poszukiwania operatorów dronów oraz ich szczątków w okolicy lotniska trwają. Tajfun Dolphin uderzył w wschodnie wybrzeże Chin, przynosząc ze sobą silny wiatr osiągający prędkość do 162 km na godzinę oraz intensywne opady deszczu. Władze ewakuowały ponad milion osób, w tym ponad 900 tysięcy mieszkańców miasta Wenzhou. Największe opady, sięgające od 250 do 500 litrów na metr kwadratowy, mogą prowadzić do powodzi i osuwisk, szczególnie w prowincji Zhejiang. Tajfun spowodował także poważne zakłócenia w transporcie, w tym odwołanie około 1,5 tysiąca lotów w Szanghaju oraz zamknięcie części tras promowych. Po dotarciu na ląd tajfun ma przemieszczać się na zachód, gdzie jego intensywność będzie stopniowo malała. Wyspy Danger na Antarktydzie przyciągają uwagę dzięki różowo-pomarańczowym odcieniom widocznym na zdjęciach satelitarnych, które są efektem obecności guany pingwinów białookich. Badania opublikowane w magazynie naukowym Current Biology ujawniają, że dieta tych ptaków, oparta głównie na krylu, wpływa na kolor ich odchodów. Naukowcy zidentyfikowali różnice w diecie pingwinów w zależności od pokrywy lodowej, co ma znaczenie dla ich wzrostu i przeżywalności piskląt. W odpowiedzi na zmiany w środowisku, naukowcy opracowują modele komputerowe, które pomogą w dalszym monitorowaniu populacji pingwinów i ich diety. W niedzielę w Polsce doszło do dwóch tragicznych wypadków z udziałem skuterów wodnych. Na Mazurach zginął 16-latek w wyniku zderzenia z motorówką, a w Małopolsce utonęła 42-letnia kobieta po spadnięciu ze skutera, prawdopodobnie nie mając na sobie kamizelki ratunkowej. Ciało kobiety zostało odnalezione po 3 godzinach poszukiwań. Policja apeluje do urlopowiczów o zachowanie ostrożności oraz korzystanie z kamizelek ratunkowych podczas korzystania z sprzętu wodnego. Dwaj 16-latkowie, podejrzani o brutalny atak na 17-letniego chłopca z użyciem noża, zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Napad miał miejsce w sobotę w Goleniowie, a poszkodowany przebywa w szpitalu w Szczecinie, gdzie jest w dobrym stanie po operacji. Policja nie ujawnia motywów działania napastników, a według nieoficjalnych informacji jeden z podejrzanych także potrzebował pomocy medycznej. Po ataku napastnicy uciekli, pozostawiając nóż w pobliskich krzakach. Rzeczniczka policji potwierdziła, że wcześniejsze informacje o wieku podejrzanych były błędne. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.